con maren chi hoi rofo po sen te fariron khem pai ho eso afai nem ne ho ti ron te pen ang pen hirin ini venen je pi pan to krator